0: MyCTS también ayuda a conciliar las escalas de calificación de varios países. Así resulta más sencillo comparar las solicitudes del alumnado que desea realizar un intercambio internacional o obtener una beca. La escala de calificación del ECTS se ideó para servir de referencia y facilitar la transferencia de estudiantes y sus perfiles académicos entre distintos centros de enseñanza superior de Europa. Se otorga una calificación en una escala de la A a la F, acompañada de palabras clave y un breve comentario. Cada institución puede adaptar este sistema a su modelo pedagógico. Por último, una vez los estudiantes se gradúan, el ECTS facilita la creación de otros documentos como el suplemento europeo al título para que sean más claros y sencillos de usar en otros países. El suplemento europeo al título incluye información que permite a las empresas y los centros de enseñanza entender tu titulación con mayor facilidad. Como has podido comprobar, el ECTS contribuye a reforzar la movilidad en todo el continente. Una Europa abierta es una Europa en la que podemos conocer a nuestros compañeros y compañeras de otros países, descubrir otras culturas y mantener intercambios provechosos. Gracias al ECTS, el alumnado de Europa puede hacer todas estas cosas. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Het is tijd om te gaan stemmen. Van 6 tot en met 9 juni dit jaar zullen miljoenen EU-burgers helpen de toekomst van de Europese Unie vorm te geven door te stemmen bij de Europese verkiezingen. Het Europees Parlement is de enige rechtstreeks verkozen EU-instelling en de Europese verkiezingen zijn dan ook één van de grootste democratische evenementen ter wereld. In deze podcastreeks leggen we je alles uit wat je moet weten over de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. In deze aflevering nemen we een belangrijk thema onder de loep. Hoe vind je in tijden van desinformatie betrouwbare bronnen? En hoe herken je officiële informatie van de EU-instellingen? Met de Europese verkiezingen voor de deur is het belangrijk om jezelf goed te informeren over de kandidaten, hun beleid en de belangrijke kwesties die op het spel staan. Het internet staat echter vol met misleidende informatie en dat maakt het moeilijk om feiten te onderscheiden van fictie. Vandaag bekijken we een aantal strategieën die we kunnen volgen om ons een weg te banen door het informatielandschap. Laten we beginnen door onszelf de volgende vraag te stellen. Waarom zijn betrouwbare bronnen zo belangrijk? Foute informatie kan onze kijk op zaken en onze beslissingen beïnvloeden, vooral als het aankomt op stemmen. De Europese Unie is een complex geheel en om te begrijpen hoe het allemaal werkt, hebben we nauwkeurige informatie nodig. Als we online op zoek gaan naar informatie, typen we eerst enkele sleutelwoorden in een zoekmachine in. Dat is zeker niet verkeerd, maar hou er rekening mee dat de eerste zoekresultaten niet per se van de betrouwbaarste bronnen komen. Vaak gaat het om webpagina's die het grootste aantal bezoekers hebben of die simpelweg gesponsord zijn. Een eerste belangrijke strategie om betrouwbare bronnen te vinden is rechtstreeks naar de officiële websites van de Europese instellingen te gaan. Daar vind je nauwkeurige en actuele informatie over beleidsmaatregelen, wetgeving en de rol van de instellingen. De voornaamste officiële website van de EU is europa.eu. Op deze website kun je veel informatie terugvinden die van de Europese instellingen zelf komt. Maar hoe herken je officiële EU-websites? Alle officiële websites van de EU hebben een domeinnaam die eindigt op europa.eu. Je kunt de websites ook altijd raadplegen in alle officiële EU-talen. En onderaan een pagina kun je verwijzingen zien naar andere EU-instellingen en kanalen. Bovendien worden de feiten en cijfers op de websites van de EU altijd gecontroleerd en bevestigd, op basis van wetenschappelijke bronnen en door instellingen die zich bezighouden met statistieken. Een tweede strategie is om op zoek te gaan naar officiële sociale media-accounts die door de Europese instellingen zijn geverifieerd of door hen worden beheerd. Op deze accounts vind je vaak betrouwbare updates en uitleg over belangrijke kwesties. Accounts die zijn geverifieerd kun je meestal herkennen aan het blauwe vinkje naast de naam. Dit betekent dat ze betrouwbaar zijn. Daarnaast is het raadzaam om de officiële websites te bezoeken van de politieke partijen en kandidaten die deelnemen aan de Europese verkiezingen. Daar vind je vaak een gedetailleerd overzicht van hun programma's en beleidsvoorstellen. Op die manier kun je een weloverwogen afweging maken. Ook is het belangrijk om informatie uit meerdere bronnen naast elkaar te leggen. Lijkt een bepaald nieuwsberichtje bijvoorbeeld alarmerend of controversieel? Raadpleeg dan erkende nieuwsorganisaties of websites die zich bezighouden met fact-checking en ga na of de informatie wel klopt. Wees tot slot ook op je hoede voor informatie die wordt gedeeld op sociale media. Hoewel sociale media-platforms heel nuttig kunnen zijn om met anderen in contact te komen en op de hoogte te blijven, kunnen ze ook een broedplaats zijn voor foute informatie. Controleer dan ook altijd eerst de bron en de auteur, voordat je informatie aanneemt of online gaat delen. Kortom, weten hoe je betrouwbare bronnen kunt vinden is in de aanloop naar de Europese verkiezingen een belangrijke stap om een geïnformeerde beslissing te maken. Raadpleeg dus officiële websites, controleer informatie uit verschillende bronnen en wees kritisch tegenover online inhoud. Zo slaag je erin een weg te vinden in het doolhof van onjuiste informatie en kun je tot een weloverwogen conclusie komen. Met jouw stem beslis je welke parlementsleden je zullen vertegenwoordigen bij het opstellen van nieuwe wetten en heb je invloed op de selectie van de Europese Commissie. Deze beslissing zal je dagelijks leven en dat van mensen in de hele EU bepalen. Dat we een democratie hebben, spreekt niet voor zich. We hebben deze samen opgebouwd. Daarom zijn we er samen verantwoordelijk voor en moeten we er allemaal ons steentje aan bijdragen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Įsivaizduokite, kad įėję į kepyklėlę Paryžiuje nusiperkate kruasaną už 1,5 euro, o tada už 90 eurų įsigiję bilietą iššokate į traukinį važiuojantį į Briuselį, kur už 25 eurus šalia Place du Midi aikštės mėgaujatės midijomis sugrūzdintomis bulvėmis. Ir jums visiškai nereikia rūpintis valiutos kursu ar keistis pinigų. Šiandien tai atrodo visiškai normalu, o dar vos prieš 30 metų, kirsdami Europos Sąjungos šalių sienas, susidurdavome su nepatogumais. Kiekviename žingsnyje tekdavo keisti valiutą ir priklausyti nuo nuolat kintančių valiutų kursų. Tai, kas kažkada atrodė neišvengiama kelionių po Europą dalimi, pakeitė įprasti patogumai, kuriuos teikia euras. Bendra valiuta, su kuria dabar galime sklandžiai keliauti, apsipirkti ir atsiskaityti 21 šalyje. Šiame ciklo Istorija ir faktai epizode pasakojama, kaip euras tapo Europos integracijos kertiniu akmeniu ir ką jis šiandien reiškia piliečiams ir verslui. Euras gerokai daugiau nei valiuta. Tai vienas ryškiausių Europos integracijos simbolių ir Europos Sąjungos ekonominio projekto kertinis akmuo. Šiandien jį kasdien visoje Europoje naudoja daugiau nei 350 milijonų žmonių. Bet kaip veikia eurozona? Kaip šalis įsivedė eurą? Ir kokį vaidmenį šiame procese atliko Europos parlamentas? Euro idėja gimė 7-ojo dešimtmečio pabaigoje, tačiau bendros valiutos sukūrimo veiksmų planas buvo parengtas tik 1992 metais Mastrichto sutartimi. Jame nustatytos griežtos sąlygos prisijungti norinčioms šalims. Šias sąlygas dabar vadiname konvergencijos kriterijais. Šie kriterijai susiję su keturiais tikslais – stabiliomis kainomis, atsakingų biudžeto sudarimu, nuspėjamomis palūkanų normomis ir tvirta stabilia valiuta. Trumpai tariant, kiekviena šalis prieš prisijungdama prie eurozonos turėjo įrodyti, kad jos ekonomika yra tam pasirengusi. Euras oficialiai buvo įvestas 1999 metais, tačiau tik elektroniniams mokėjimams ir finansinėms operacijoms. Po trejų metų, 2002 metų sausio 1 dieną, apyvartoje pasirodė eurų banknotai ir monetos, pakeitusios nacionalinės valiutas 12 šalių. Tai buvo vienas iš didžiausių valiutos pakeitimų istorijoje. Visoje Europoje buvo pradėta naudoti daugiau nei 15 milijardų banknotų ir 52 milijardai monetų. Šiandien eurozoną sudaro eurą kaip oficialią valiutą įsivedusi 21 Europos Sąjungos šalis. 5 Europos Sąjungos šalys – Čekija, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Švedija – dar neįsivedė euro, tačiau visos yra prisiėmusios teisišką įsipareigojimą tai padaryti, kai tik įvykdys reikiamas sąlygas. Išimtis taikoma Danijai, kuri per derybas 1992 metais sudarė specialų susitarimą, leidžiantį jai neįsivesti euro. Bendra valiuta reiškia ir bendrą atsakomybę. Kadangi eurozonos šalis naudoja tuos pačius pinigus, jos turi glaudžiai koordinuoti ekonominę politiką, kad užtikrintų stabilumą ir kuo geriau išnaudotų bendros valiutos teikiamus privalumus. Šis koordinavimas vyksta per euro grupę – eurozonos šalių finansų ministrų susitikimus, kuriuose reguliariai aptariami ekonominiai iššūkiai, augimo planai ir biudžeto politika. Prie euro pereita nebuvo vien atspausdinus naujus banknotus. Tai buvo didžiulis teisinis ir ekonominis projektas. Dviem pagrindiniais Europos Sąjungos reglamentais nustatytos sklandaus perėjimo taisyklės, kuriomis užtikrinta, kad mūsų hipotekos, darbo sutartys ir santaupos liktų nepakitusios ir kad senosios valiutos būtų konvertuojamos į eurus skaidriai ir sąžiningai. Trumpai tariant, teisinis tęstinumas ir ekonominis teisingumas buvo garantuoti nuo pirmos dienos. Įvedus eurą nebeliko valiutos keitimo sąnaudų ir neapibrieštumo įmonėms, veikiančioms visoje eurozonoje. Todėl tarpvalstybinė prekyba, investicijos ir kainų skaidrumo užtikrinimas tapo paprastesni ir labiau nuspėjami. Pagrindinė euro valdanti institucija yra Europos centrinis bankas, kurio būstinė yra Frankfurte. Kartu su eurozonos šalių nacionaliniais centriniais bankais jis sudaro tai, kas vadinama eurosistema. Svarbiausia Europos centrinio banko užduotis – palaikyti kainų stabilumą, plėtoti eurozonos pinigų politiką ir užtikrinti sklandų finansų sistemos veikimą. Jo nepriklausomumas nuo politinės įtakos užtikrina patikimumą, ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl eurų pasitikima tiek eurozonoje, tiek užsienyje. Europos parlamentas taip pat nuo pat pradžių atliko svarbų vaidmenį euro klausimais. Jis padeda formuoti euro reglamentuojančius teisės aktus, prižiūri ekonomikos valdymą ir užtikrina Europos centrinio banko bei kitų Europos Sąjungos institucijų atskaitomybę. Parlamentas užtikrina, kad piliečių balsas būtų išgirstas diskusijose tokiais klausimais kaip finansinis stabilumas, vartotojų apsauga ir ekonominės reformos. Daugelis žmonių įsitikinę, kad įvedus eurą viskas pabrango. Tiesa, kad kai kurių kasdienių prekių kainos pastebimai išaugo. Tačiau pažvelgę į oficialius visos ekonomikos infliacijos duomenis, matome kitokį vaizdą. Nepriklausomų tyrėjų tyrimai rodo, kad euro banknotų ir monetų įvedimas sukėlė tik nedidelį vienkartinį infliacijos šuolį, dažnai vos keliomis dešimtosiomis procentinio punkto dalimis. Kitaip tariant, kai kurių dažnai perkamų prekių kainos išaugo, ir žmonės tai pastebėjo savo kasdienėme gyvenime. tačiau bendros pragyvenimo išlaidos staiga nepadidėjo vien dėl euro. Gerokai didesnį poveikį kainų pokyčiams laikui bėgant turėjo kiti veiksniai, tokie kaip darbo užmokestis, energijos kainos ir bendros ekonominės sąlygos. Euras, kaip ir pati Europa, vystėsi susidurdamas su iššūkiais. Po 2008 metų finansų ir eurozonos skolų krizės buvo sukurtos naujos priemonės, pavyzdžiui, Europos stabilumo mechanizmas, skirtos padėti apsaugoti eurozoną ir sustiprinti jos finansų valdymą. Šios pamokos padėjo užtikrinti atsparesnę ir stabilesnę bendrą valiutą. Nors euras yra oficiali 21 ES šalies valiuta, jis naudojamas ir už ES ribų – Andoroje, Monake, San Marine, Vatikane, Juodkalnijoje ir Kosove. Tai rodo euro patrauklumą ir svarbą už ES ribų. Ateityje euras toliau vystysis. Maždaug 2029 metais Europos centrinis bankas planuoja įvesti skaitmeninį eurą. Ši nauja pinigų forma papildys grynuosius pinigus, bet jų nepakeis. Ir taip bus užtikrinta, kad euras būtų tinkamas skaitmeniniam amžiui. Bet kokie tolesni veiksmai bus svarstomi visose ES institucijose, įskaitant Europos parlamentą, siekiant užtikrinti skaidrumą, saugumą ir pasitikėjimą. Būdamas ne tik bendra valiuta, bet ir bendra atsakomybė, euras išlieka Europos projekto pagrindiniu elementu, kuris yra grindžiamas pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir nuolatiniu siekiu prisitaikyti prie kintančio pasaulio. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas.
3: Kiedy myślimy o Parlamencie Europejskim, zwykle wyobrażamy sobie posłów głosujących w sali obrad. Tak naprawdę głosowania te odbywają się tylko raz w miesiącu podczas sesji plenarnych. A co to są te sesje plenarne i jak przebiegają? Co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia, Parlament przez 4 dni spotyka się na sesji plenarnej w Strasburgu. Dla każdej sesji plenarnej opracowywany jest porządek obrad. Regularnie odbywają się sesje dodatkowe, ale mają one miejsce w Brukseli. Sesje plenarne są kulminacją prac legislacyjnych. Nad przepisami posłowie pracują w komisjach parlamentarnych lub w grupach politycznych. Sesja plenarna to również czas, w którym posłowie biorą udział w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej i przedstawiają swoje opinie Komisji Europejskiej i Radzie. Posłowie mogą również zadawać pytania Komisji i Radzie podczas tak zwanej tury pytań. Podczas sesji plenarnych Parlament może wyrazić swoją opinię na każdy temat, który uzna za ważny. Może również zwrócić się do Komisji Europejskiej, by przedłożyła wniosek w sprawie, którą jego zdaniem należy poruszyć. Ponadto posłowie regularnie przyjmują na posiedzeniach różne ważne osobistości, takie jak głowy państw, sygnaliści lub aktywiści. Jednak sesją plenarną dominują debaty i głosowania. Debaty i głosowania odbywają się nad różnymi rodzajami tekstów, w zależności od tematu i rodzaju procedury legislacyjnej. Najczęściej są to sprawozdania parlamentarne dotyczące wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej, czyli projektu przepisów. Teksty zazwyczaj najpierw omawia się na posiedzeniu plenarnym. Czas wystąpień jest bardzo krótki i zależy od liczby posłów, którzy poprosili o zabranie głosu. W przeciwieństwie do głosowań, które często są krótkie, debaty mogą trwać godzinami, jeśli wielu posłów chce zabrać głos. Posłowie zazwyczaj wypowiadają się w swoim języku ojczystym. Tutaj z pomocą przychodzą tłumacze ustni, którzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na pozostałe języki urzędowe Unii Europejskiej. Po debacie jest czas na głosowanie. Weźmy przykład sprawozdania w sprawie projektu przepisów. Podczas głosowania posłowie mogą zmienić tekst, czyli wprowadzić do niego poprawki i w ten sposób usunąć, przeformułować, zastąpić lub dodać treść. Posłowie najpierw głosują nad każdą poprawką z osobna, a następnie nad zmienionym tekstem jako całością. Tempo jest dość szybkie. Czasami głosuje się setki poprawek, jedną po drugiej. Wbrew powszechnemu przekonaniu, posłowie zazwyczaj głosują przez podniesienie ręki. Przewodniczący posiedzenia ustala, czy jest większość. Jak można sobie wyobrazić, najważniejsze jest, aby nie popełnić błędu. Dlatego w przypadku najmniejszych wątpliwości przewodniczący sesji prosi o głosowanie elektroniczne, co pozwala uzyskać dokładniejsze wyniki. Na posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski zazwyczaj podejmuje decyzję bezwzględną większością oddanych głosów, to jest ponad połową oddanych głosów. Aby wynik głosowania był ważny, musi istnieć kworum, to jest musi być obecna co najmniej 1/3 posłów do parlamentu. Jeśli przewodniczący stwierdzi, że tak nie jest, głosowanie odracza się do następnego posiedzenia. Po głosowaniu nad tekstem posłowie mogą ponownie zabrać głos, aby wyjaśnić swój wybór lub wybór swojej grupy. Komisja Europejska może również zareagować na wynik głosowania i przedstawić swoje wnioski. Oczywiście podczas sesji plenarnej dzieje się znacznie więcej. Nie da się tego podsumować w jednym podcaście. Na przykład podczas sesji przyjmuje się roczny harmonogram prac parlamentu. Ustala się w nim tygodnie, w których spotykają się komisje parlamentarne i grupy polityczne. Dobrą wiadomością jest to, że debaty są zawsze transmitowane na żywo na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego. Podczas sesji można też parlament zwiedzać. Można nawet usiąść na kilka chwil w sali obrad, aby śledzić to, co się dzieje. To świetny sposób, aby dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak przebiegają sesje i poczuć prawdziwą demokrację w działaniu.

0: saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidil.
1: Наша планета є piękna, а заразом круха. Взрост температур, екстремальне з'явиска погодове, зникаюче екосистеми. Зміна клімату є coraz bardziej namacalna. To jedno z największych wyzwań w historii ludzkości. Świat zareagował na nie porozumieniem paryskim, przełomowym zobowiązaniem, by ograniczyć globalne ocieplenie i zjednoczyć się w działaniach na rzecz klimatu.
2: W tym odcinku podcastu Podnieść poprzeczkę, lepsze stanowienie prawa przyjrzymy się porozumieniu paryskiemu. Co ono oznacza, jakie działania podejmuje Unia Europejska, a jakie reszta świata.
1: Porozumienie paryskie to międzynarodowy traktat przyjęty na konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2015 roku. Jego głównym celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 2 stopni Celsjusza, optymalnie do 1,5 stopnia w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. Niemal wszystkie kraje świata przystąpiły do porozumienia, by razem zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Każde państwo ustala swój wkład do porozumienia na szczeblu krajowym. Od 2015 roku sygnatariusze aktualizują swoje cele co 5 lat. Przewidziano także mechanizmy, które zapewniają przejrzystość, sprawozdawczość i finansowanie działań związanych z klimatem. Kraje rozwinięte mają wspomagać kraje rozwijające się w przystosowaniu się do zmiany klimatu i jej łagodzeniu.
2: Unia Europejska ratyfikowała porozumienie paryskie w 2016 roku. Stało się ono osią unijnej polityki klimatycznej. Aby wywiązać się z podjętych przez Unię zobowiązań, Komisja Europejska zainicjowała w 2019 roku Europejski Zielony Ład, szeroko zakrojony plan, który ma zmienić to, jak Europejczycy mieszkają, podróżują, produkują żywność i prowadzą interesy. Zielony Ład obejmuje strategię dla energii, mobilności, rolnictwa i różnorodności biologicznej, które mają przełożyć się na zrównoważoną gospodarkę. W 2020 roku Unia Europejska wyznaczyła sobie ambitne cele klimatyczne. Zobowiązała się, że do 2030 roku zmniejszy emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Najpóźniej w 2050 roku Unia ma osiągnąć neutralność klimatyczną. Cele zawarte w Zielonym Ładzie zostały zapisane w Europejskim Prawie o Klimacie z 2021 roku. Określono w nim cele dla państw członkowskich oraz środki, które pozwalają monitorować postępy i odpowiednio dostosować działania. Począwszy od czystej energii, a skończywszy na gospodarce o obiegu zamkniętym, prawo o klimacie dostosowuje europejski model gospodarczy do postanowień porozumienia paryskiego.
1: Parlament Europejski odgrywa ważną rolę w kształtowaniu unijnej polityki na rzecz klimatu. To właśnie Parlament postulował, by zobowiązanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku było prawnie wiążące. Posłowie analizują przepisy, aby mieć pewność, że Unia osiągnie wyznaczony cel. Parlament kładzie także nacisk na sprawiedliwą transformację, wspiera pracowników i regiony, które najbardziej ucierpią na odejściu od paliw kopalnych.

0: 2060 roku Chiny wciąż emitują blisko 1/3 gazów cieplarnianych na świecie, w dużej mierze za sprawą węgla i dynamicznie rozwijającego się przemysłu. Drugie na liście są Stany Zjednoczone. Za wysokie emisje tego kraju odpowiadają przede wszystkim transport, energetyka i przemysł. Według danych z 2023 roku trzecie miejsce przypadło Indiom, zaś czwarte Unii Europejskiej. Unia, która od kilku lat konsekwentnie ogranicza swoje emisje, wytwarza około 6% gazów cieplarnianych na Ziemi. Wiele krajów rozwijających się ustanowiło ambitne cele klimatyczne, ale do ich osiągnięcia potrzebują wsparcia finansowego i technologicznego. Inne państwa w ogóle nie aktualizują swoich planów klimatycznych, co budzi obawy, że nie uda się osiągnąć światowego celu i zatrzymać wzrostu temperatur poniżej 1,5 stopnia. Bez wspólnego zaangażowania w walkę z poważną zmianą klimatu nie uda się dotrzymać postanowień porozumienia paryskiego. Obawy nasiliły się w styczniu 2025 roku, gdy wkrótce po zaprzysiężeniu na drugą kadencję prezydent Trump podpisał rozporządzenie, na mocy którego Stany Zjednoczone po raz drugi wycofały się z porozumienia paryskiego.
1: Porozumienie paryskie określa ramy współpracy, ale to działania poszczególnych państw i ludzi przynoszą realne korzyści. Unia Europejska, a w szczególności Parlament, będą nadal postulować sprawiedliwe i zdecydowane działania na rzecz klimatu. Kryzys klimatyczny to problem globalny i taki zasięg powinny też mieć nasze działania.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Fil-bidu ta' Ottubru 2024, il-Parlament Ewropew ippubblika r-riżultati tal-ewwel tħarriġ tal-Eurobarometru mill-elezzjonijiet Ewropej li hawn. Skont dawn is-sejbiet, in-nies l-Unjoni Ewropea huma mħassba dwar l-għoli tal-ħajja u s-sitwazzjoni ekonomika. F'dan il-podcast mis-sensiela l-Ewropa u jien se nsiru nafu aktar dwar l-istħarriġ ta' wara l-elezzjoni 2024 tal-Parlament Ewropew.

0: Den 1. maj 2004 var et historisk vendepunkt for 10 lande i hjertet af Europa. De blev nemlig en del af EU-familien. Det var en tid med festlighed, sammenhold og ubegrænsede muligheder. Lad os kigge nærmere på denne store og vigtige begivenhed. EU har oplevet flere udvidelser gennem tiden og set nye medlemslande komme til. Den største udvidelse fandt dog sted i 2004, hvor 10 nye lande blev budt velkommen. De nye lande var Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Efter denne store udvidelse bestod EU af 25 medlemslande, men visionen for fremtiden var dengang, at EU skulle op på at have 30 medlemslande. Hvorfor var denne udvidelse så vigtig? Først og fremmest var det den største enkeltstående udvidelse af EU. 3 af de nye medlemmer, nemlig Estland, Letland og Litauen, var tidligere sovjetrepublikker. 4 andre var tidligere satellitstater i Sovjetunionen. Det drejede sig om Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Fra det tidligere Jugoslavien tiltrådte Slovenien, og så var der 2 middelhavsøer blandt de nye medlemmer, nemlig Cypern og Malta. I alt var der 10 lande, som nu kunne begynde deres rejse mod større samarbejde, velstand og solidaritet. Udvidelsen betød selvfølgelig, at der nu var mange flere EU-lande, men det var ikke det hele. Den signalerede et skift i det geopolitiske landskab, som skulle forme Europa langt ud i fremtiden. Og så førte den til, at EU's grænser blev udvidet mod øst, og at EU blev en endnu mere stabiliserende kraft i Europa. Hvorfor ville disse lande gerne være med i EU? For mange af dem var det en chance for at gå all in på demokrati, frihed og muligheder, som var det EU symboliserede. Udvidelsen kom på bagkant af de kommunistiske regimers fald i Central- og Østeuropa. Landene i dette område kunne nu frit overgå til demokrati og bygge markedsøkonomier. Den historiske udvidelse fra 15 til 25 medlemslande var kulminationen på en lang tiltrædelsesproces, der førte til genforeningen af et Europa, som gennem et halvt århundrede havde været delt på grund af jerntæppet og den kolde krig. Udvidelsen i 2004 havde også betydelige konsekvenser for sprogene i EU. Man fristes endda til at sige, at de udgjorde en hidtil uset udfordring. Antallet af officielle EU-sprog steg nemlig fra 11 til 20. De 9 nye sprog var estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk. Der blev oprettet 9 nye oversættelsesafdelinger i Europaparlamentets oversættelsestjeneste, så alt parlamentets materiale kunne blive gjort tilgængeligt på de nye EU-sprog. I årene op til udvidelsen, hvor tiltrædelsesforhandlingerne stadig var i gang, begyndte mange af de sprogfolk, der allerede var i parlamentet, at forberede sig ved at lære de nye sprog. EU's mange officielle sprog er et vidnesbyrd om, at det er en institution, som tager inklusion og mangfoldighed alvorligt. De enkelte sprog er ikke bare et kommunikationsmiddel. De giver et indblik i et lands historie, kultur og identitet. Gennem oversættelse og tolkning sikrer EU, at alle stemmer bliver hørt. Efter den store udvidelse i 2004, som var EU's 5. af slagsen, kom Bulgarien og Rumænien til i 2007, og det seneste skud på EU-stammen er Kroatien, som blev medlem i 2013. Der er nu gået 20 år siden den store udvidelse af EU med 10 nye lande, men det er stadig en begivenhed, som kan mærkes i hele Europa. EU har markeret sig som en garant for håb, fremskridt og samarbejde i en verden i konstant forandring. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Po sesjami plenarnymi Parlamentu Europejskiego posłowie pracują w komisjach parlamentarnych. Jest ich wiele, a każda z nich specjalizuje się w określonym obszarze. Ale jak one działają? Kiedy mówimy o instytucjach europejskich, regularnie używamy pewnych terminów, ale czasami są one wieloznaczne. Tak jest na przykład w przypadku słowa komisja. Może ono odnosić się do Komisji Europejskiej, jednej z 3 głównych instytucji Unii, ale może również oznaczać komisje parlamentarne, które, jak sama nazwa wskazuje, są częścią parlamentu. Spróbujmy to wszystko wyjaśnić. Poza sesjami plenarnymi Parlamentu Europejskiego, posłowie pracują w komisjach parlamentarnych. Komisje te obradują w Brukseli. Ich debaty są jawne i można je śledzić w internecie. A jak powstają te komisje? Na początku każdej kadencji parlament decyduje, którzy posłowie zasiądą w poszczególnych komisjach. Wielkość komisji różni się znacznie w zależności od obszaru ich kompetencji. Na przykład w pierwszej połowie tej kadencji komisje liczą od 25 do 90 członków. Ich skład polityczny zawsze odzwierciedla skład całego parlamentu. W pierwszym posiedzeniu komisji parlamentarnej jej członkowie wybierają swoje prezydium, to jest przewodniczącego i do 4 wiceprzewodniczących. Podobnie jak przewodniczący Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący, oni również obejmują urząd na 2,5 roku. Każda komisja ma również własny sekretariat, którego wielkość zależy od wielkości komisji. Ile jest komisji i jakie obszary obejmują? W parlamencie istnieje 20 stałych komisji, z których każda specjalizuje się w określonej dziedzinie. Istnieją na przykład komisje poświęcone budżetowi,

0: można przedłużyć. Weźmy na przykład Komisję Specjalną do spraw pandemii COVID-19. Powołano ją w marcu 2022 roku, początkowo na okres jednego roku, a następnie przedłużono jej mandat o 3 miesiące. W ciągu 15 miesięcy pracy ta specjalna komisja zorganizowała ponad 30 przesłuchań i warsztatów z udziałem ponad 200 ekspertów. Spotkała się z przedstawicielami Unii Europejskiej, 8 komisarzami europejskimi i osobistościami z różnych stron świata. Członkowie komisji przeczytali i opracowali setki dokumentów, zlecili wiele badań i udali się w 6 delegacji. Cała ta ciężka praca opłaciła się. Na sesji w lipcu 2023 roku Parlament przyjął rezolucję zatytułowaną Pandemia COVID-19 – wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość. Rezolucja ta podsumowuje pracę Komisji Specjalnej. Czym więc zajmują się komisje parlamentarne? Cóż, wieloma rzeczami. Ich główną rolą jest przygotowanie prac sesji plenarnej, czyli posiedzenia parlamentu w pełnym składzie. Na podstawie wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej, komisje parlamentarne sporządzają sprawozdania, które następnie analizuje cały parlament. Przygotowują też opinie, które przesyłają innym komisjom. Za sprawozdania odpowiada sprawozdawca. Rolę sprawozdawcy omawiamy w innym odcinku tej samej serii audycji. Komisje parlamentarne analizują wnioski ustawodawcze, proponują poprawki i wyznaczają negocjatorów, którzy negocjują z Radą brzmienie prawa Unii. Organizują też wysłuchania z udziałem ekspertów. Dzięki temu mogą podejmować możliwie najlepsze decyzje. Poza tym przewodniczący wszystkich komisji spotykają się na posiedzeniach konferencji przewodniczących komisji. Konferencja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na 2,5-letnią kadencję. Konferencja przewodniczących komisji to organ polityczny. Koordynuje pracę komisji i dba o ich sprawną współpracę. Podsumowując, komisja parlamentarna pracuje nad konkretną tematyką. Składa się z posłów, którzy przygotowują sprawozdania na sesje plenarne. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
1: Sute de mii de decese premature din întreaga Uniune sunt cauzate anual de poluarea atmosferică. Aceasta contribuie și la apariția unor boli cardiovasculare sau a unor probleme respiratorii, chiar și a unor forme de cancer. Unele substanțe poluante ne pot afecta ADN-ul, în timp ce altele înrăutățesc calitatea apei și a solului și dăunează ecosistemelor. În același timp, poluarea fonică este în creștere, mai ales în orașe, și nu ne afectează doar somnul și nivelul de stres, ci și sănătatea pe termen lung. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod, vă invităm să trageți aer în piept și să aflați care este situația poluării atmosferice și fonice din Uniune, dar și ce măsuri adoptă Uniunea pentru a le reduce impactul asupra sănătății noastre și asupra mediului. Lupta împotriva poluării atmosferice și fonice nu se duce în izolare. Ea face parte din cadrul mai larg al politicii de mediu a Uniunii Europene, care se întemeiază la rândul ei pe tratatele europene și este menită să protejeze sănătatea umană, să conserve resursele naturale și să promoveze dezvoltarea durabilă. Reducerea poluării atmosferice și a celei fonice reprezintă direcții majore ale acestei strategii de mediu, alături de acțiunile în domeniul climei, biodiversitate și tranziția la o economie circulară. În centrul strategiei se află planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, care reprezintă foaia de parcurs a Uniunii pentru combaterea poluării dăunătoare și crearea unui mediu mai sănătos și mai sustenabil în Europa. Să începem cu calitatea aerului. Uniunea aplică o serie de norme stricte, grupate în așa numita directivă privind calitatea aerului înconjurător, care stabilesc limite pentru anumiți poluanți, cum ar fi particulele fine, oxizii de azot și ozonul. Țările Uniunii sunt obligate în temeiul directivei să monitorizeze calitatea aerului

0: sveikatą, teisę nepatirti kankinimų ar žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio, bei teisę į gyvybę, tais atvejais, kai dėl šios procedūros mirštama. Šios pagrindinės žmogaus teisės yra įtvirtintos ES pagrindinių teisių chartijoje. Dėl migracijos šią žalingą praktiką stebėti yra dar sunkiau. Kasmet ES prieglobšio prašosi 20 tūkstančių moterų ir mergaičių iš šalių, kuriuose ta praktika egzistuoja. Apie 1000 prieglobšio prašymų yra tiesiogiai susiję su moterų ir mergaičių lyties organų žalojimu. Nuo 2008 metų šis skaičius pastoviai auga. Atsižvelgiant į šios praktikos aukų pažeidžiamumą, prieglobšio prašytojų prieimimo sąlygų direktyvoje nuo šios praktikos nukentėjusios moterys ir mergaitės priskiriamos prie pačių pažeidžiamiausių prieglobšio prašytojų. Žinoma, kad svarbu apsaugoti potencialias aukas, bet kaip pasirūpinti tomis, kurios jau kenčia dėl šios praktikos padarinių? Nors ES šiuo metu neturi teisiškai privalomų moterų apsaugos nuo smurto priemonių, daugelyje sričių jau imtasi svarbių veiksmų. Pavyzdžiui, pagal nusikaltimų aukų teisių direktyvą privaloma teikti paramos paslaugas smurto aukoms, taigi ir lyties organų žalojimą patyrusioms moterims ir mergaitėms. Galutinis kovos su šia praktika tikslas – padėti bendruomenėms įgyvendinti ilgalaikes kultūrines permainas. Tai vienintelis būdas šią praktiką panaikinti. ES kovos su moterų ir mergaičių lyties organų žalojimo veiksmus įtraukia į visą savo politikos sritis, tačiau už daugelį skubių kovos su šiuo reiškiniu priemonių yra atsakingos valstybės narės. Tai ypač svarbu šį žalojimą atliekančių asmenų baudžiamojo persekiojimo atveju. Dabar, pagal visų ES valstybių narių įstatymus, tai laikoma nusikaltimu, kuris yra arba konkrečiai nurodytas, arba priskiriamas kūno sužalojimui. Tačiau dėl šios praktikos pobūdžio teismą pasiekia tik labai mažai bylų. Nuo 2001 metų Europos parlamentas ragina patraukti pažeidėjus baudžiamojon atsakomybėn. Ir pažanga buvo padaryta. Pagalba valstybėms narėms persekioti pažeidėjus tapo vienu iš ES prioritetų. Siekdamas moters lyties organų žalojimą įtraukti į svarbiausius tarptautinės darbotvarkės klausimus, parlamentas atlieka labai svarbų vaidmenį, didindamas informuotumą apie šią praktiką. Jam tai daryti padeda ir moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Norint iki 2030 metų šią praktiką panaikinti, reikia vykdyti trijų krypčių veiklą – prevencijos, apsaugos ir baudžiamojo persekiojimo. Mūsų dar laukia ilgas kelias, bet aišku, kad reikia laikytis visiško nepakantumo moters lyties organų žalojimui nuostatos. Šias transliacijas rengia Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: V polovině dubna zveřejnil Evropský parlament výsledky posledního eurobarometru před červnovými evropskými volbami. Vyplývá z něj, že geopolitická situace občany znepokojuje. V tomto díle ze série podcastů s názvem Evropa a já se na jarní eurobarometr 2024 podíváme podrobněji.
2: Příští volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 6. až 9. června 2024. Průzkum ukázal, že jasná většina občanů se k volbám chystá přijít a zvolit nové poslance Evropského parlamentu. Od posledního průzkumu, který proběhl loni v listopadu, se lidé o volby zajímají více. Také mají lepší povědomí o tom, kdy se budou konat. Zájem o ně vyjádřilo 6 z 10 dotázaných a 7 z 10 uvedlo, že k volbám pravděpodobně přijdou. Je zřejmé, že si občané uvědomují, jak jsou volby důležité, a to zejména vzhledem k aktuální geopolitické situaci. 8 z 10 dotázaných souhlasí s tím, že je právě proto ještě důležitější k volbám přijít.
1: Z průzkumu vyplývá, že si občané přejí, aby Evropský parlament jako svou nejvyšší prioritu stanovil boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a také podporu veřejného zdraví. Mezi další klíčové priority respondenti řadí podporu ekonomiky, vytváření nových pracovních míst a také obranu a bezpečnost Unie. Pokud jde o budoucnost a posílení pozice Evropské unie ve světě, považují za nejdůležitější oblasti obranu, bezpečnost, energetiku a potravinové zabezpečení. Podle 40% respondentů získala Evropská unie za poslední roky na důležitosti, 35% si myslí, že její role zůstala stejná.
2: Téměř 3/4 občanů uvádějí, že rozhodnutí unie mají dopad na jejich každodenní životy, a 70% je toho názoru, že členství v Unii je pro jejich zemi výhodné. V době, kdy se aktuální volební období blíží ke konci, vidí 81% obyvatel Evropský parlament pozitivně či neutrálně. Většina respondentů by si přála, aby Evropský parlament hrál důležitější roli. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová se k výsledkům průzkumu vyjádřila následovně.
3: Tyto volby pro nás budou stěžejní, protože rozhodnou o tom, kterým směrem se vydáme. Na formování budoucnosti Evropy se můžete podílet i vy. Přijďte k volbám, jinak za vás rozhodnou ostatní.
2: Průzkum pro Evropský parlament provedla v lednu agentura Verian. Zúčastnilo se ho více než 26 000 respondentů ze 27 států Unie. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio.
4: Merhaba al Storia u Fatti. Il podcast fejn nitlu fil-fond f'avvenimenti storiċi ewlenin u l-impatti dejjima tagħhom. F'dan l-episodju qed nesploraw wieħed mill-istadji kruċjali fl-integrazzjoni Ewropea. It-trattat ta' Maastricht. U se narsu wkoll lejn kif ġie aġġornat permezz ta' trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. Aħna u niddiskutu dan kollu se nitkellmu wkoll dwar il-kuntest storiku, il-momenti meta dawn it-trattati daħlu fis-seħħ u l-kisbiet ewlenin tagħhom.

0: biex nifmu trattat ta' Maastricht, l-ewwel jeħtieġ li nbdew b'ftitkun storiku. Il-proġett Ewropew beda bħala konsekwenza tal-erda li ġabet magħha t-tieni gwerra dinjija. Il-gvernijiet Ewropej kienu determinati li ma jippermettux li ssir gwerra oħra u l-idea tagħhom kienet li l-kooperazzjoni ekonomika twassal għal paċi dejjima. B'din id-determinazzjoni ħolqu l-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar fl-1951, segwita mill-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika fl-1957, permezz ta' Trattat ta' Ruma. Il-pass il-kbir li miss kien l-Att Uniku Ewropew tal-1986, li kellu l-għan li sal-1992 joħloq suq uniku fih dan il-Komunità Ekonomika Ewropea. Is-suq uniku kellu jiżgura l-moviment liberu tal-merkanzija, tas-servizzi, tal-persuni u tal-kapital. Madankollu, sa tmiem is-snin 80, il-membri tal-Komunità Ekonomika Ewropea ħassew l-ħtieġa ta' integrazzjoni aktar miqrib, mhux biss ekonomikament iżda wkoll politikament.
1: It-Trattat ta' Maastricht uffiċjalment magħruf bħala Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ġie ffirmat fis-7 ta' Frar 1992 f'Maastricht, belt fix-xlokk ta' Netherlands, mit-12 membru tal-Komunitajiet Ewropej ta' dak iż-żmien. Huwa daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Novembru 1993 wara li ġie rratifikat mill-membri kollha. It-Trattat ta' Maastricht kien rivoluzzjonarju b'diversi modi, primarjament stabbilixxa formalment l-Unjoni Ewropea u trasforma l-Komunità Ekonomika Ewropea f'unjoni aktar koeziva u komprensiva.
0: Innovazzjoni sinifikanti oħra introdotta mit-Trattat ta' Maastricht kienet iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Dan il-kunċett ġdid ippermetta liċ-ċittadini jiċalqu u jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea. Huwa tom id-dritt ukoll jivvutaw u li joħorġu għall-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea, fil-waqt li rawhem sens aktar b'saħħtu ta' identità u waqda Ewropea. Wieħed mill-aspetti l-aktar sinifikanti tat-Trattat ta' Maastricht kien il-pjantazzjoni li stabbilixxa għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Fl-aħħar mill-aħħar dan wassal għall-introduzzjoni tal-Euro bħala moneta komuni bilan li tingħata spinta lill-istabilità ekonomika u jiġu faċilitati l-kummerċ u l-vjaġġar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-Trattat ħoloq Unjoni Ewropea bbażata fuq 3 pilastri. L-ewwel pilastru kopra l-Komunitajiet Ewropej unkluda politiki ekonomiċi, soċjali u ambjentali. It-tieni pilastru kien il-politika estera u ta' sigurtà komuni, li kellha lan li tiżgura preżenza esterna u ta' strateġija ta' sigurtà unifikati. It-tielet pilastru kien il-ġustizzja u l-affarijiet interni, li ffoka fuq il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, kwistjonijiet ġudizzjarji u politiki dwar l-immigrazzjoni.
1: It-trattat saħaħ b'mod sinifikanti ir-rwol tal-Parlament Ewropew bil-introduċa l-proċedura ta' kodeċiżjoni li żiedet is-setat leġislattivi tiegħu u b'hekk sar koleġislatur mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'ħafna qosma ta' politika. Dan it-trattat espanda wkoll l-influenza tal-Parlament fuq il-Kummissjoni Ewropea u taħ l-awtorità li approva jew jirrifjuta l-kandidat propost għall-President tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni kollha kemmi. Barra minn hekk issaħaħ ir-rwol tal-Parlament fi kwistjonijiet baġitarji, billi l-Parlament ingħata aktar kontroll fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-iżviluppi fir-rwol tal-Parlament għenu biex il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea isir aktar trasparenti u rappreżentattiv tar-rieda tal-ċittadini tagħha.
0: It-Trattat ta' Maastricht mbagħad ġie aġġornat bit-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. It-Trattat ta' Amsterdam ġie ffirmat fi 2 Ottubru 1997 u dħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Mejju 1999. Huwa kellu lan li jissimplifika l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bit-tħejjija tkabbir futur tal-Unjoni. Introduċa wkoll il-kunċett ta' kooperazzjoni msaħħa li jippermetti lill-grupp ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimxu l-qudiem f'ċerti oqsma, anki jekk l-oħrajn ma jkunux iridu jissieħbu immedjatament. Din il-flessibilità kienet kruċjali biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet u l-interessi differenti ta' Unjoni Ewropea fi proċess ta' espansjoni. Bl-inkorporazzjoni tal-kapitolu soċjali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat ta' Amsterdam enfasizza l-importanza ta' drittijiet soċjali, l-impjieg u non-diskriminazzjoni. Kellu kollan li joħloq żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li twassal għal-kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea foqsma bħal l-azil, l-immigrazzjoni u kwistjonijiet ġudizzjarji.
1: Barra minnek, it-trattat saħħaħ ukoll il-politika estera u ta' sigurtà komuni billi ħoloq ir-rwol tal-kamp diplomatiku tal-Unjoni Ewropea. Din il-pożizzjoni hija magħrufa wkoll bħala r-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin. U l-introduzzjoni tagħha tejbet il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi b'mod koeżiv fix-xena internazzjonali. Barra minn hekk it-trattat ta' Amsterdam irriforma l-istituzzjonijiet biex itejjeb l-effiċjenza tagħhom, estenda l-proċedura ta' kodeċiżjoni u żied is-setat tal-Parlament Ewropew.
0: Trattat ta' Nizza ġie firmat fis-26 ta' frar 2001 u dħal fis-seħħ sentejn wara. Huwa kien ifokat primarjament fuq it-tħejja tal-Unjoni Ewropea għall-akbar tkabbir tagħha sal-lum bl-adesjoni ta' 10 pajjiżi ġodda fl-2004. It-trattat aġġusta l-biżijiet tal-votazzjoni fil-Kunsill, biddel il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u estenda l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata. Dawn il-bidliet kienu essenzjali biex iġi żgurat li l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jibqgħu effiċenti u effettivi mat akbar ta' pajjiżi membri.
1: It-trattat ta' Maastricht u trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza li komplew jaġġornaw kienu passi kruċjali fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. It-trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-pedament għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum bil-introduċa bidliet politiċi, ekonomiċi u soċjali sinifikanti. It-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza komplew jibnu fuq dan il-pedament peress li indirizzaw kwistjonijiet istituzzjonali u ħejjew l-Unjoni Ewropea għall-espansjoni. Dawn it-trattati jirriflettu natura dinamika u li dejjem tevolvi tal-Unjoni Ewropea u juru l-kapaċità tagħha li tadatta u tirriforma bit-tweġiba għal sfidi u opportunitajiet ġodda. Waqt l-Unjoni Ewropea tkompli tikber u tinbidel, dawn it-trattati fundamentali jibqgħu l-pedamenti tal-istruttura u l-governanza tagħha.
0: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Rada Europy? Łatwo się pomylić, prawda? Te trzy rady nazywają się prawie tak samo. Ale czym się zajmują? Jak je od siebie odróżnić? Przyjrzyjmy się bliżej każdej z nich. Zacznijmy od Rady Europejskiej. W jej skład wchodzą głowy państw lub szefowie rządów 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. A więc na przykład kanclerz Niemiec, prezydent Francji czy premier Włoch. Każde państwo Unii ma w Radzie Europejskiej równe prawo głosu. Rada Europejska ma też przewodniczącego, wybieranego na 2,5 roku. Jego kadencja może zostać odnowiona jeden raz. Od 2024 roku przewodniczącym Rady Europejskiej jest António Costa, były premier Portugalii. Jednym z członków Rady Europejskiej jest też przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska zbiera się co najmniej 4 razy do roku, aby określić ogólny kierunek polityczny i priorytety Unii Europejskiej. Nie negocjuje ani nie przyjmuje przepisów. Zwraca uwagę na kwestie, które budzą w Unii niepokój i określa, jakie działania należy podjąć. Rada Europejska podejmuje decyzje w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń i kryzysów. Ostatnio były to na przykład wojna w Ukrainie, pandemia koronawirusa, Brexit czy kryzys finansowy. Proponuje też kandydatów na ważne unijne stanowiska, takie jak prezes Europejskiego Banku Centralnego, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa czy przewodniczący Komisji Europejskiej. Jak nie pomylić Rady Europejskiej z żadną z pozostałych rad? Zapamiętaj następujące zdanie. Przywódcy europejscy przewodzą Radzie Europejskiej. Rada Europejska dzieli brukselski budynek Europa z Radą Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej to instytucja, która na co dzień zajmuje się tworzeniem prawa. Jej inna nazwa to Rada Ministrów. W jej skład wchodzą ministrowie ze wszystkich krajów Unii, Oznacza to, że ministrowie odpowiedzialni za dany obszar polityki spotykają się w Radzie Unii Europejskiej, aby kształtować prawodawstwo unijne. Na przykład ministrowie gospodarki i finansów omawiają sprawy finansowe, a ministrowie sprawiedliwości kwestie dotyczące sądów. Posiedzeniom Rady Unii Europejskiej przewodniczy minister z państwa członkowskiego, który akurat sprawuje w niej prezydencję. Co 6 miesięcy prezydencję przyjmuje kolejne państwo. Rada Unii Europejskiej wspólnie z Parlamentem Europejskim negocjuje i zatwierdza unijne akty prawne. Razem z Parlamentem przyjmuje też budżet unijny. Jak możemy odróżnić tę Radę od innych? Cóż, jako jedyna ma ona w nazwie Unię Europejską. Ponadto jej druga nazwa, Rada Ministrów, wskazuje, że składa się ona z ministrów ze wszystkich państw członkowskich Unii. Teraz przyjrzyjmy się Radzie Europy. To odrębna organizacja, a nie instytucje unijne. Należy do niej 46 państw członkowskich, czyli znacznie więcej niż do Unii Europejskiej. Wszystkie 27 państw Unii Europejskiej jest również członkami Rady Europy. Do Rady Europy należą też państwa spoza Unii, na przykład Wielka Brytania, Turcja, Liechtenstein i Szwajcaria. Rada Europy powstała w 1949 roku i jest najstarszą organizacją międzyrządową w Europie. Jej siedziba znajduje się w Strasburgu we Francji, czyli w tym samym miejscu, co oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego. W przeszłości posiedzenia plenarne Parlamentu odbywały się właśnie w głównym budynku Rady Europy, czyli Pałacu Europy. Następnie Parlament przeniósł się do własnego budynku. Jest on obecnie połączony z Pałacem Europy kładką. Rada Europy to organizacja, która stoi na straży praw człowieka, demokracji i praworządności. Ma ona swój własny sąd, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Możemy złożyć do niego skargę, jeśli uważamy, że państwo narusza nasze prawa i wolności. Aby było to możliwe, sprawę musi jednak wcześniej rozpatrzeć Krajowy Sąd Najwyższy. Jako instytucja macierzysta Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Rada Europy przede wszystkim zapobiega naruszeniom praw człowieka. W tym celu opracowuje konwencje, czyli prawnie wiążące umowy międzynarodowe. Pierwszą konwencją Rady Europy była Europejska Konwencja Praw Człowieka. Stanowi ona podstawę działań całej organizacji. Europejska Konwencja Praw Człowieka została podpisana przez wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Wymieniono w niej prawa i wolności obywateli, które muszą chronić państwa. Rada Europy monitoruje sytuację w swoich państwach członkowskich i wydaje zalecenia, jak eliminować niedociągnięcia w różnych dziedzinach. Te obszary to na przykład przemoc, korupcja, rasizm, handel ludźmi, terroryzm, wolność słowa i wolne wybory. Jak zatem odróżnić Radę Europy, która nie jest częścią Unii Europejskiej, od pozostałych dwóch rad? Pomyśl o Europie w kategoriach geograficznych, jako o kontynencie. W tej Radzie zasiada więcej państw członkowskich niż liczy Unia. To też jedyna rada, która w swojej nazwie ma nazwę kontynentu. Podsumujmy. Trzy rady, które omówiliśmy, mają różne zadania. Jedna z nich wyznacza kierunek dalszych działań, druga stanowi prawo, a trzecia stoi na straży praw człowieka i demokracji. Tylko dwie z nich, Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej, są instytucjami unijnymi. Rada Europy jest odrębną organizacją, ale propaguje te same podstawowe wartości co Unia. Zarówno Unia Europejska, jak i Rada Europy dbają o dobrostan mieszkańców Europy i są ze sobą historycznie powiązane. Rada Europy nie tylko obradowała w tej samej sali co instytucje Unii Europejskiej, wykorzystuje również ten sam hymn i flagę, które symbolizują jedność. Obie organizacje mają wiele wspólnych celów, na przykład działają na rzecz pokoju i równości w Europie i na świecie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.
3: Why rock? E noi ce l'abbiamo! Why reg? E noi ce l'abbiamo! Punk? E noi ce l'abbiamo! This is just a punk rock song, written for the people. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm in the having sex, I ain't in the making love. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
4: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
5: Eh no, cazzo, no. Un
4: po' di minimal?
3: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
4: Non c'è.
6: Radio 6023.